priebiesie w dół. Wosku mam wierciole, to was. A prumen klur, niebiesie w dół. Wosku mam wierciole, to was. A prumen klur, niebiesie w dół.